0: radio budu
1: radio yo mtu wa bulijjo
2: kati program munna yo tumbuje mwekubile nyembe zaba nyimbe ya wafa abawo mu Uganda nembo zezi wakwata kati kalira munna yo

0: GMOS. You know what I mean?
1: Musasaja pokino budu, muchibuga masaka. Muchibuga masaka. Wakati. Netusensira, netutakaza batuwa di jako. Radio.